Na chwalach 98,1 u Białostoku i Uchorodni, 99,2 u Białej Podlaskiej i Bieraści i na sajcie racja.com wysłuchajcie białoruska radioracja. Za 2,5 chwiliny poczynajem ranicu z racjaj, ale jeszcze mają chwilinu czasu, kab zaglanąć tak samo u kalendar racji. I tak, siądnia majem 5 żniwnia. A 5 żniwnia 1392 roku podpisana Bostrowskie pohodnienie pomiesz Jahajlem i Witoltem, powodu jakoga ulada u Wielkim Kniestwie Litowskim pierdawała się Witoltu. U 1506 godzie miała miejsce bitwa pod Kleckam, u jakoj nastąpił rozgrom wojskami Wielkiego Kniestwa Litowskiego na czele z Michałem Glińskim wojska krymska chanstwa. U 1872 godzie była przyjęta Pieterburska konwencja, powód dla jakiej odbył się terytorialny podział Rzeczypospolitej, jaki zdziejśnili Rosja, Prusja i Austro-Węgria. A u 2001 godzie u Mińsku pomior Wiaczesław Adamczyk, białoruski piśmiennik. Anna Szajkowska, ja już u studii, czekaję z nowymi informacjami, jakie ja chcę wam przekazać, ale do 6 godziny zostaje jeszcze jedna chwilinka i tady już będziemy poczynać ranicu z racjami.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Do 8 godziny w Polsce i 9 w Białorusi zostaje co 8 chwilin. Anna Szajkowska rychtuje nowy wypusk na winał. A sierot tych poczujecie, że to u Kijewskiej w oblaści zanacznych atak zaginuli 14 człowiek. U lipieni cisk na gromadzianską supolność u Białorusi praciachwał uzmacniaca, odznaczają prawa baroncy. U Wilni projdzie dzień godności Białorusów. Czekajem na sustreczu z Anną Szajkowskiej i słuchajem jeszcze kryszku muzyki.

0: Грация, Мельник,
1: Берестев,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.
2: Dziewięć chwilin zostaje co do 9 godziny u Polski, 10 u Białorusi, do zawierzenia ranicy z racją. Ale nie zabywajcie, że nasz efir kruchlasutaczny, tak że zostawajcie się razem z racją i tak sama pośra godziny 9, a już pośra tojże 9 będzie i nachodnik, i przyroda wokół nas, i będzie tak sama reportaż. A u 9 godzin Anna Szajkowska nawiedaje nas z nowym wypuskiem nawinał, gdzie miż inszym skaża tym, że Ukraina zajawiła, że maje u polonie gromadzian 51 krain, jakie wojowali za Rosiją. I budziem tak sama uzgadwać padziei 9 żniwnia 2020 roku. Zostawajcie się dalej z nami z Białoruskim Radio Racja.

0: dzieci różnych nacjonalności i różnych wierowyznaniów. I ci ludzie, jakie tam żyją, oni odczuwają siebie bardzo dobra, bo Rosja to tolerantna kraina. Każde wierowyznanie ma swobodę pracy, swobodę działalności, swobodę istnienia.
1: Ja był tam niedługo, tak że nie mogę zapełnić to tak na sam rzeczywistość, ale prawda, że to tak nie baczył nijakich konfliktów, bo składana skazać za karotku i pobyłku. Ty skazał, że to samej początki chrześcijaństwa i dziękuję temu można poglądać wielmi przychodzi pomniki architektury. Starej cerkwy, ja na imię nie zawsze urażowali. Zresztą tak jak gety ja u Gruzji, tak i u Makedonii u swój czas, gety zupełnie inszej architektury, ci u Serbii, gety wielmi, wielmi starej budowli i z wielmi starymi freskami. Tak samo, że to mnie nie zawsze zachaplaje, że to gruziński śpiew, śpiew u cerkwie i śpiew gruzińskich chorał, że to tak samo warta posłuchać.
0: Jest jeszcze wierowyznanie religii, jak i islam, jest religia, jak judaizm, i synagoga, czy mieczeć, istnieje pobacz cerkwy, pobacz kościoła. Tak, że ta kraina, jaka jest naprawdę, ona jest tolerantna. Ale
1: u staroj czasy Tbilisi, jak raz taki je ja nazirał, tak jak każesz, no, cerkwa, synagoga, pobacz siebie. Co ciekawe jeszcze mnie, jeszcze spodobało.
0: Teraz skażemy, tam Tbilisi na głównej ulicy, na tej ulicy Szota Rustaveli. Na tej ulicy, do rzeczy, jest nie tylko, skażemy, pomniki kultury, pomniki architektury, ale jest szmat restauranów. Dawaj, pro restaurany skażemy i pro jedu gruzińską, bo to tak samo ciekawe jest.
1: Na Rustaveli ja jak raz szmat restauranów nie nawiedwał, bo ja...
0: Szkodował groszy?
1: Nie, ja prosta wybierają krychu inszy sposób na podróża. Tak, kap nie oddawać za szmat groszy i okazuje się, że to można i wielmi można smaczna tak samo poczastować, nie trzeba jeść na Rustaveli, ale i u staroj czasy Tbilisi i u niejakich uliczkach, jakie krychu ady chodzić od tych gałownych, takich turystycznych. Ja zawsze szukaju, jak to nazywają z moją żonką, restauracją dla lokalsów. Tam, gdzie baczysz miastowych, tam, gdzie baczysz stoliki, jaki jest niepodrychtowany pod turysta z wielkim portfelem, gdzie stojać wielki, a szklanki czy kieliszki dla wina, jaki je bliszczaś. Tam tak samo można zejść smaczne pojeści. Zresztą nie trzeba nawet chodzić po restoranach, kap posmakować smakał Gruzji. Prawinomy gawaryli u popierednim wypusku pieradaczy. Jego można atrymać u każdej maleńkiej kramie, gdzie z boczki można mogłyć nalić tobie wina. Daheta haczapuri, jako je można skasztować za niewielkie groszy, rozne jawidy, maleńki, a bolsze, ja na różne sposoby podrychtowane, ja chinkali, ta smaczne ja pirażki urasole z miasem.
0: Ale, co ciekawe, do chinkali to pieca piwa, nie wino.
1: Tym nie mięż. Jość smaki, ale i można posprawać wielmi smaczny kebab. Ja prawda nie był u Turcji, tak jak kazał Użo, ale samy smaczny kebab ja zjeł u Tbilisi mienawita i u Batumi, gdzie miasa żaryca wielkim ogniom i heta zauważna, jako je jość świeże je, gdzie człowiek, jaki rychtuje te kebaby, reże ich szablami, to je miasa dołżynioj na 1,5 metra a dna, gdzie nawet często bywa je tak, że to heta je miasa zagraje nie na gaza wam niejka i piecz, a prosta na zwyczajnej, takiej saprawnej pieszce, gdzie podkidywają ci drowy i na tych drowach robić. Nie naliwają ci 300 gramów kieczupu czy majonezu, a on robi sous robi saprawna taka tłuszczu, jaki jeść u tym kebabie, z naturalnych składników, tylko z niewielkim dodatkiem niejakiego sousu.
0: No, skażem...
1: jeść mnie zachęciłeś.
0: Charakterność gruzińskiej kuchni możemy jeszcze długo mówić, a baczu, że nasza pieradacza nabierza się do końca, do zawierzenia. Dadamo jeszcze, wiertajczyć do religii, historii i współczesności, że Gruzja sama nazwał Georgia, heta od świętoha Jurija, świętoha Georgia, jaki zjawiaca patronem Gruzji.
1: I jeszcze może tylko pokul zawierszym skażem tak samo, no, dwie praktyczne informacje pro transport miastowy i to, gdzie można żyć u Gruzji, bo domuju jeść heta dno, ale pieranaczować tak samo, gdzieś ci trzeba. I jakie widy na szlechał ty proponujesz, Jurka, z jakich ty korzystał się?
0: Ja żył prosto u kwatery, jaka była najata przez polskie posolstwo.
1: A woś tak tobie otrzymała się. Można tak samo zniać tam kwateru i osobliwych problemów nie ma. Przed wyjazdem u Gruzji można znaleźć na szmatlikich internetnych sajtach, jakie proponują hosteli i prywatne kwatery, ale nie trzeba kłopocić, zachopić wyjści na wokzale albo u aeroporcie i podejdąć do ciebie 15, 20 albo i 30 Gruzinów, jakie zaproponują tobie transport na marszrutce albo na taksi. Na marszrutce krychu to nie jakich wielmi szmat, ale często tak samo zabity aż no pod dach. Na taksi krychu drożej, tym nie mniej taniej, czym u nas, a żyć można tak u kwaterach prywatnych, jak i u szmatlikich hostelach za niewielkie groszy.
0: I na tym spełniałem nasz czarchowy adresak pracy o podarożach. Przychodajmy, że to dzisiaj mówiliśmy o Gruzji, a u studii byli ja, Jurka Raszczyński i Radek Dąbrowski.